0: Hot Latino Chart. Z vami je Patricia Pangršič.
1: Tole so bili Pitbull, Daddy Yankee, Nati Nataša s hitom Nolo Trates na 11. mestu. Mesto više pa Viktor Cardenas in Kelly Ruiz, Baila conmigo.
0: 10. mesto.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo dne. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo.